kad vas ima ljučima na dzina Bunkici kasina Pardo, pardo, kikido, kej A lasja kada vas ima ljučima na dzina Bunkici kasina Pardo, pardo, kikido, kej